0: down on the floor and keep calm. Začuti jesen.
1: Začuti glasbo. Glasbo.
0: Mi smo Salomon.